kijaki da wudu genya pacho ai jaki musona aloi sodero manoche wudnya kach dala a podwa biro podwa ntie toy magolo wa wudabiya alwachio.

Ikwara muga juwa. Adwani uchiki tu maverdi weche madwa wacho. Tumne nago evulu mauchien. Tuweche mana wacho kaparka nuwinyo maver. Emu miyo kenda nuwae. Kangato weru weru jikwano kakamiel. Tomiel bende okraj. Oto tumne nago e. Kawwe wiri uroku marfono kweno kotinga. Iuroku tokraj. Kaudwari ugi moroke ngato. Kibedi gadiri ni Mario tegno maok nyalale imare. Baka po ni Mario lalgo. Ibiro dong nono kendo ibiro dok ikwecho. Ema chal gi ratonga kwaya. Mak ionge go. To chuni ni nyaki dhi kwa ng'ato. To kikwaye momiyi gibeto go madhogo banore. To kidok kwaye kendo to nyaka kuro tuoni. Emomiyo koro kibeto kode to nyaki bed kode king'iyo dhoge maber. Awe ugi mago nyikwara moga nywang. Ugina lwenye ngeri unasemu. Go.